wypiękną wodę, się przebiegnę z mes, się przebiegnę z mes. Nie znam ona gdy policję, zawsze w okopach policję, prosto swój mundier, prosto swój mundier. Prosto mundier się śli, barwa wraca na kośki, za